Ogromotia obecny mo ponieje. Oto sabat ma bałądzie. Wiecie, bo time. En jak robię synami. Łęczy pałonie.